0: Sering se roko mo ngwane Vengo vengo Sering se roko mo ngwane Re batle magapu
1: Re batle magapu
0: Ashintwela.